0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw tam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. I'm a little bum bum.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, są szanse.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.

Rada, któż zliczy cierpienia, łzy w tym mieście. Zaraza wyniszcza lud i daremnie zbawczego oręża myśl moja szuka.

Lecz zamiast niego słyszę wciąż chujnie jakoś z połamanym werblem. Ze sobą cieszą niż ciężki los nasz. Dobry sample, słysząc to wszystko wpada w czarną rozpacz. I nos ma mokry od łez, przed oczami robi mu się ciemno.

0: Ciężkie kiedy jest się dobrym samplem.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując praw.

jest sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

dole. Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi, choć ciągle świecą na firmamencie nieba. Jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błazen. Teraz jest

tak długo, a sens i spokój znajdę. Z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. Odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek. Zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

duży też, biały murzyn, wiesz, mam na sobie duży dread, wiesz, i użytek, robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi w deni.

jej komentarz, ona go zacypiła. On na jej profil zerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona

chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiej chwili jak dziś, bo nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma takiej chwili, ziom. Nie ma takiej chwili tak, tak jak dziś.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Czy tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Aha, dobra, patrz. Aha,

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna, tego wymaga, pieprzony młody zimny drań. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się, nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zacznę w

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Nie mam recepty na jutro, nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierzę więcej w ludzkość. Nie narzekam, mój świat jest ułożony. Wiem co mam, wiem co chcę, wiem co muszę zrobić. Mam rap, mam koncerty, mam z nich hajs, mam dom. Mam pracę, mam co włożyć do pyska. Mam kilka płyt swoich, niezłą kolekcję cudzych. Mam kilka swoich koników i żaden się nie znudził. Widzisz, żyjąc w takiej idylli stać mnie. Obserwować życie z boku, latając sobie nad miastem. To dla tych, co rozumieją tą słów abstrakcję. Nic na siłę nie chcesz, odłóż w sklepie tą taśmę. Proste, po co słuchać tylko po to, żeby z rana w internecie bawić się w młodych gniewnych? Już lepiej nie wiem, zrób coś z tym hajsem. Idź dziewczyną na obiad, kup kwiaty matce. Jasne.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry. Czasami nie mam czasu sam dla siebie, nie dziw się więc, że nie znajduję czasu dla innych. Nie wiem jak znaleźć te godziny, które znikają. Mam nowe maile, ktoś dzwoni, ludzie za drzwiami czekają. De La Soul miało taki kawałek, pamiętam. Sam mam tak samo, 30 płyt demo w rękach. Ej ziomek, posłuchaj nas, sprawdź taśmę. Nagrywamy od 10 lat, siedzimy w rapie. Fajnie, ale wiesz właśnie biegnę. Mam swoje terminy, by z końcem roku mieć swoją pensję. Telefon, aha, wyślesz SMS, nie ma szans na to. Chciałbym mieć fundusz na GSM, płatność.
3: Gwiazdo!
1: Co? Śmieszne wiesz, myśl tak, myśl co chcesz. Ja pojadę w Polskę na koncert gdzieś. Zrozum to i nie planuj żadnej zemsty. Zrozum, mój świat to nie tylko te linijki i wersy.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin. Nie tylko dla tej rap gry.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

patrzę na życie, miasto śpi bezpiecznie w domach, gdzie w każdym z nich mieszka nie jedna historia. Czasami wkradam się jak złodziej w czyjeś życie, w brudach, brodze, w śmierci, śmiechu, zachwycie. Czasem zazdroszczę, czasem nienawidzę, wiem, że każdy ma swoją drogę, ja o swojej wam piszę. I słucham ludzi, w ich oczach widzę siebie, może naiwnie w sobie.

Wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto. Lecę w długich włosach.

lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Chodź powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych pożonek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Już przed północą łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Halo, słucham.
3: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
1: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
1: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
1: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
1: Kocham.

0: Już nawet rzeczu dotarło do mnie, że pamiętam jak wygląda dom, ani lecz nie pamiętam gdzie on jest. I warto wspomnieć, żeby zrezygnował każdy z bastu.
1: A ty
0: skądże przecież miałem imprezowy nastrój, więc na odludziu sam trzecia była gdzieś tak. Jąłem wolno, aż skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze, a Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy.
1: Szkoda czasu, przecież znasz.
0: Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.
1: Ty głupiaś.
0: Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle,
1: o kurcze, to tutaj.
0: I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam.
1: Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.

Istnieje. Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

oddam za ciebie życie, jeśli trzeba będzie ziom. Póki co tu na szczycie odcinamy znów kupona, więc wick wick to ja z goldą, leko pik pik, Rolex płoną, duży pik pik i zdrowia wszystkim moim ziomom.

0: się, brak mi słów.
1: Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni Grzegorz. Pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

ruchu się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: bo jestem ja niemal jeszcze. Aha, PC i centralny atak to napad. Ręce do góry i wytnij mi machę.
1: Reprezentuję polski centrum. Bez cenzury sklep przyjeżdża do klientów, gdzie kupuję skrętów mistrzowskich. Wiem, że nie ma lepszych w promieniu setek kilometrów.

Prezentuję siebie, klikę, rodzinę, THS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie wspólnymi siłami. Właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode, pierdolić modę. Trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo, klika, THS. Dla bezcenzury zamykam zwrotkę.

0: pozdro.
1: A teraz wiesz, że co kup pseudonim narrator ZIPWWO śru. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was bal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip hop sokół, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny.

0: możesz się zgubić.
1: Gatkę polską nawijam zawodowsko. Reprezentuję Śródmieście i ulicę Marszałkowską. Jeszcze nie wiesz kto to, mówi chudy Jurek. Chłopak z teamu prosto, od co strojadę. Z warszawskim składem liryczne komba. Dla fałszywych nasza banda, jak terrorysty bomba. Tak to bywa, gdy nagrywam z prawdziwą ekipą szczerą. Że kawałek ścina z nóg jak cios siekierą. Elo,
0: z warszawskiego projektu chłopa.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

niegrzeczna. Nie wyglądasz przecież, jakbyś przyszedł na melanż. Nie chciałabym być niegrzeczna. Znów stoję sama, szo, ogarnia sprawę. Nie chciałabym być niegrzeczna. A

0: Jeśli tylko myślisz o tym samym, co ja, czy to jest warte tego, by
1: mógłbym spać z tym spokojnie, nie znasz mnie, uwierz mi, patrzeć pewnie i przytomnie, gdybym później spotkał ciebie z nim, nie wiesz nic o mnie, powiem ci, czekam w samochodzie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Then came the question, where do we go from here?

Mało tego, on krzywi się dalej, lecz nikogo nie dziwi już ogrom tych szaleństw. A ja wciąż mam nadzieję, że jeszcze kiedyś krzyknę: ach, to doprawdy niezwykłe. I wciąż żyję myślą, że rzec mi będzie dane. Och, to rzeczywiście niesłychane.

sklęcie, zaklęcie, urycha w gnieździe, uwierzcie, nadzwyczaj jest dziś bezpiecznie. Bywały tragedie greckie, sporna kwestia to pecka, by złodziej przestał mnie nękać. Nastrój uwierz w tekstach. Jestem już starym kocurem, co czuję, że dużo przeszedł. Na szczęście się doczekałem lepszych czasów i przeszedł. Niektórym tekstom w przeszłości, że mam złe życie i nie chcę zmieniać niczego na lepsze.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Nieważne, czy śpisz na hajsie i jak masz w życiu super, bo i tak ponury żniwiarz ukróci twój harmonogram. Powiem ci prostą prawdę, wszyscy jesteśmy w dupie, dlatego przewidywanie przyszłości to

już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór. Przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy. Pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu. Odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany zmontane, kontury okrani, bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią far. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i fazy, że sami po górę skazany w to.

swe żale. Nie zadawaj tyle pytań mi. Wuta prochy ma witaminy. Jestem z innej bajki, to zwykać tym na fejście lajki. Klikaj mi, nie wiem o co kamę, kiedy wutę na ten beat. Samo to wychodzi, chyba robię beat. Choć gówno tory, głowę mi, ty masz kurwa.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko

0: nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego dziś biję się

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Tylko że jest inaczej. Dziś tak ciężko być dobrym włamywaczem. Jeśli tylko łeb otworzę, zaraz znajdą się zamykacze z arsenałem pięknie brzmiących wypaczeń. Kiedy zrobisz parę, ktoś zaraz ją zatyka. A propos, pozdrowienia dla ojca Rydzyka.

zwariował świat, który mnie wychował. W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

Tami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile. Jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę. Wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym. Może te ślady

0: Muzyka i to o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Ha, ej, ja! Dziwnie mój wokal słychać, wiesz? Nie wiem, jakbym miał czegoś za dużo, tak jakoś inaczej jest. Coś tam machnie, Antua.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi. I wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować i siać po strach? W końcu to osiedle nieruchomości to zaledwie wioska, a? Ale jak nie walić z armat, kiedy ta wioska staje

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra.
2: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: I dlatego z punktu moja znowu uważam, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
1: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
2: Wy wszyscy jesteście pojebani!
3: Elo, elo!

oddaję swym bliskim. Zostaw to, mija cenny czas. Za kilka lat znów w tym samym miejscu powiesz, miałem zły start. Na tym świecie jest wiele pięknych planszy i podświatów miliardy, ale nie każdy jest dla ciebie otwarty. Jeśli sam

niżej, niżej. Tu gdzie chodnik, ulice, domy. Nie o to chodzi, spójrz na ludzi, chodzi o nich. Nie jeden już poważnie zapętlony. Robi, żeby wydać i wydaje, by pokazać, że jest zarobiony. Nie myśl nawet o tym, po czym stałby się spalony. Powtórzmy jedną rzecz, zanim

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długo.

0: wiesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Szósta 00, budzik budzi mnie tu dziś, Nero.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

dłużej tego nie skrywaj, zawsze miej tą nadzieję. Właśnie dziś wyznaj bracie to, że za nią szalejesz. Zaoferuj jej szczęście, no i wyjaw co czujesz. Popatrz w oczy i powiedz, że na nie zasługuje. Przecież wiesz doskonale, ile dla ciebie znaczy. Jak to prześpisz, to nigdy sobie już nie wybaczysz. Kupi wspaniałe kwiaty, potem zaproś na kawę. Dziś masz szansę, jutro może być już po sprawie. Wierzę w to, że dasz radę, przecież jesteś już gotów. Uwierz w siebie i nigdy więcej się nie wycofuj. Nie potrzeba ci prochu, ani większej gotówki. Dobrze wiem, że szalejesz za nią od podstawówki. Zostaw na moment kumpli, zaraz wrócisz na rejon. Jeśli warci są czegoś, no to zrozumieją. To się właśnie zaczęło, nie możesz się wycofać. Nie masz nic do stracenia, powiedz jej, że ją kochasz.

było inaczej. Każdy ziomek to powie, że byliście gotowi skoczyć za sobą w ogień. Nic nie miało znaczenia, lecz pojawił się problem. Sam już nie wiesz o ciebie, czy to ty go zawiodłeś. Poszło jakieś drobne.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Now let's go!

0: psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale a wróć.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Yo, yo, ej, czwarty Andrzej, yo, czas mieć to na lepsze, ej, ej, ej,

0: 야.
1: 어. 야.
0: 아.
1: 모델렉. 야.
0: 야. 야.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300C

Słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar jednej nocy. Mam fart, one widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem. Skarbie, jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać, gdzie jest ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. I gdybym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jestem pewny, że zatajono prawdę.

jest jak Leticia Casta, płynie jak jacht o dwóch masztach, dla reszty jak sztachtę, którą z filtra w skręcie sześć słów jest jak pier, będzie co będzie, obejrzyj sobie wiadomości w pierwszym rzędzie, czy mi się zdaje, czy coś nie tak jest wszędzie. Irak, Jugosławia, masowa schizofrenia, powodzie, pożary, huragany, Czeczenia, wszystko dąży do samozniszczenia. Czy ja mam inny punkt widzenia? Wydarzenia, byle sensacja, szybka akcja, prezydent na wakacjach, malwersacja. To nie cud, to pisia antarktyczny lud, podnosi się poziom wód, słabe przeciw powodzi obywały, znów kwaśne deszcze przyatakowały, rozjawione japy, stare baby w kominiarkach, schaby strzały, w telewizji cały świat jest mały. Matera, powiedzą jeszcze, kto ile trafił w milionerach, polityczna afera, ktoś w aktach szpera, hera, pierwsze samobójstwo pod wpływem Big Brothera, konające z głodu dzieci na tle fabryk, satelitów, interesów, skórzanych tapicerek, Mercedesów. Nie jestem z UNICEF-u, nie jestem bez grzechu, mówię co widać, nędzę i krocie, których nie sposób wydać. Patrz, wygram, wiadomość z pierwszej ręki, nowe ofiary najnowszej epidemii, sekty, zboczeńcy, trzęsienia ziemi, Microsoft, świąteczna orkiestra dla dzieci, rosnące góry śmieci, co słychać? Pozor, pozor, a u ciebie jak leci? To samo życie, pisze scenopis, dokładnie, odsłania prawdę, suchy

tego. Nie za dużo tego. Trzecia, czwarta, piąta, co chwila nowe info. A może zgarniemy wszystko jak Wilgo. Nie przegam tylko, o co znowu się kłócą. Zbytnio podskoczysz, z roboty cię wyrzucą. I co ci zostanie? Wiadomości, oglądanie. Kamera przemysłowa, film z napadu na sklep. Na sali sądowej ty podstrzelił sobie łeb. Hardcore czeka na żywo,

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip Hopu.
1: Ej, aha, styl bangin. Prosty rap.
2: Raz, yo, sprawdź to gówno, yo. Tej,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Numer 7.

Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

0: tak mówią, mi ciągle mówią, mówią.
1: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

0: ale spoko.
1: Ja dobrze wiem, kim jest.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Poszło z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Właśnie to jest...
3: Tak.
2: Właśnie tak, człowieku.
4: To ten ty wiesz, kto może psa.

0: 2004.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip Hopu.
1: Sobota.

duszy drepy. I uży tego więcej dużych kieszeni. 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi w zenit. Muralali Astony denim, reprezentant soli ziemi. Powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to robimy to na stówę. To ten odbletek, lufek, stów.

mojego rapu nowy sąd. Ziomek, zobacz kto jest kto. Chcę zabijać inne flow. Porozumienia brak, miasto jak wrak. Brak tu perspektyw, opluwam tandetę. Jem niszczę jak insekty. Osiedla i projekty, projekty, projektów milion. Wjeżdżam to wszystko, pełną amfibią. Widzisz, Radlin to mój syndrom. Gdzie się rodzisz, nie wybierasz sam. Ważne jak się prowadzisz, jaki masz plan.

że coś chcą. Radosz i bama luz, 100% bando crew. Ma nie zrubaw, dopada ci jazdę jak Uber. Rozgrywasz czy piskopu na pasach, tu si tu samu nasuwa.

damy radę. To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

him.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło, i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę twarzę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę, ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Kawałek jest stary, ale chodzi o co innego.
2: O co?
1: Posłuchaj tego.

zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych pożądań, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

lecieć jak na skrzydłach wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu. A potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lifonik pomylił skrzynkę.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha,

młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Jedna muzyka, jedna miłość, jeden cel.

ten do Donki. Kogo byś wykończył, kto tobie wokół zadrą. Te słowa jak bomby się o niebo w nas. To odważyłby się wstać, bro, przyłożyć do skroni pistolet, by rozwalić chwilę połowę głowy.

tylko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i B, aż do dnia sądnego.

RMF Klasyka polskiego hip-hopu.

0: co to zajawa, tana 1000%. Zamiast martwień też niesie nieprzespane noce. Jeśli masz ją, myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma, zacznij szukać, zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odnajdziesz. Jestem pewien, kto zaczyna szukać, to znajdzie. Nie masz nic na starcie, pustka w życiu nie ma sensu. Najlepsza zajawa wyciągnie cię z zakrętu. Najlepsza zajawa, tana 1000%. Jest arcybiałym drukiem, więc weź ją kurwa doceń. Nie wypuszczaj z dłoni, broń jej zaciekle. Skup na niej uwagę i porzuć myśli mętne.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne.

jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne.

0: nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. To jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
3: Na całym świecie szerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, rymy, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie, ci co konsekwentnie dzięki pasji w zgodzie z prawdą bronią swoich racji. Między blokami idę swoją drogą. To te zajawki nadały kierunek moim krokom. Gdy jarałem się bitami, wersami, deską, inni opętani byli wódką, koką albo tanią kreską. Nikt nie zaprzeczy w tym miejscu, nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
2: Prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

0: już powiedziała knobla, knobla.
1: Otóż rano, Żydy, Żydy, faka i Millera. Wy wiecie, już wczoraj żeście tu. No i co?
2: Pa! Pa!

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

zmienisz, jak brzmi twój PESEL. To ten Rearston sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy Esperanto, większość perspektywy ma

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka,
1: no może tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka,
1: licząc na los dobrych.
0: Wielu przez to czekanie dostało już korby. Każdy na coś czeka,
1: tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka,
1: no może tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka,
1: licząc na los dobry.
0: Wielu przez to czekanie dostało już korby.
1: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: mam siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w zimie.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Raz, raz, raz, raz, raz, raz. Warszawa, Warszawa, Warszawa.

ten sposób przyjacielu przeciwności wszystkie zniszczysz. Nie pozwól nigdy na to, gdy ziomek twój w potrzebie, zostawić bez pomocy, bo to wróci do ciebie. Pomocną brata dłoń nie przeliczysz na monety. Kilku już tak myślało, pomylili się niestety. Ulicznie hardkorowo.

0: co, napisałeś do niego?
1: Napisałem do niego rano, już przez trzecia, byliśmy na szczęście ustawieni, go jeszcze nie.
0: Nie wiem, czy to
1: było. Czekaj, czekaj.
0: Idzie, idzie, idzie, patrz.
2: Siema!
1: Idzie, idzie, jest, szat, co
2: siema,
1: tam?
2: Siema. Przepraszam, to bardzo kurwa.
1: Nie przepraszam, bo teraz cię stosujemy.
2: Nie przesadzaj, hej. Nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku raku jednym punchem brachu. Ściągam łaku z traku. Z niczym snajper z dachu. Straciłem rachu be brachu. Irłachów leży w
0: tyłu.
2: Ej chłopaku, na chuj ty si mi szkoda kul. Fatul. Myślę sobie rapuj, rapuj. Dla kumatych na tym traku. I tak stratuję frustratów dla zakupik znawców rapu. I tak nie.

0: там трохи. Ну co ty, stary, wyjarałeś mi cały shit! Bum, bidi, bye, bye!
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostałem.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Raz, jeden, raz.

oczach mam ból, w oczach mam łzy, tak wielce jak w mojej wielkiej, ogromnej męce. Pytasz się mnie, ja pytam cię, najgorsze jest to, że nikt nie zna mnie. Widzę to we śnie, widzę to w mieście, w którym mnie nie ma, w którym się mieszczę. Przynajmniej duchowo, przynajmniej milowo, że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry, zaśpiewają nam anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palnie.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Boy, witam cię w Polsce, yo, sprawdź to, ZZ Pyłka, właśnie tak, 2011, studio Kurnik.

sukcesów, stąsów czy Elvisa. Choć Mary Larodowicz gra koncerty do dzisiaj. Moje imię Michał, moja ksywa z Buku. I witam cię w kraju, który jest efektem cudów. Kraj, co powstał z gruzów, jak

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czy milczeć, lub wziąć pióro i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go na

Czyć wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

kurwa, może przycisk. Nie, uważaj, czego sobie życzysz. B, uważaj, czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody biznes.

0: Wokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz, dwa, trzy, go.

pomocniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Drop.
1: Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze. I tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem.

0: rasista.
1: Sam wiem jak to jest. Kiedy wracasz na kwadrata, na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno. Też nie miałem ojca. Też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki, draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić. Dopóki nie odmienisz życia, mówię wypad. Słyszysz? Nie chcę skończyć jak ty, ostatni dziwko.

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petryneczak, to kto?
0: Skazani na sukces!
2: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wszystkich ja nie oceniam. Jestem tylko narratorem, opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie.
1: To jest chore.
2: To jest chore.
3: To jest
4: kolejna

Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich, chłonąc to jak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny wiek.

0: nie przychodź do mnie, dresiaro.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty.

rozdarty człowiek. Przecież znasz to doskonale. Byłeś przy mnie, gdy zawładnął kiedyś mną życiowy balet. Byłem na dole i odważyłem się prosić. Dziś znów przychodzę, chociaż wiem, że masz mnie dosyć. Grzechów było wiele, dobrze wiem. Nie jestem święty, jestem jedynie człowiekiem cały czas.

bezdomnemu nemu dam na bohentemu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, Gombrowicz i trapy.

Trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuch.

wegi, na imprezy w skeczu siedzę w loży legi, na kolegi meczu, który we mnie wierzył, jak nosiłem begi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło, ale kocham cię, żeby nie było.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To dowód odpowiedzialności.
2: Mózg mi się, kim jest.
1: Za los kilku osób.
2: Zetin.
1: To znak odporności.
2: UMP.
1: Na przeciwności losu.
3: Psychiczna bariera, lęk, postawiony opór. Zastanów się, nie podejmuj pochopnych kroków. Daj dowód, że odpowiadasz za swe czyny. Bądź gotów, by przyjąć dziecka na rodziny. Pomyśl, co mu przekażesz, Boga, wiarę jasne. Najtrudniejsza droga to czyny odpowiedzialne. Od małego wpaję prawdę, okaż mu wsparcie. To niełatwe, nie bardziej, gdy rozpłata w ile. Szanuj najbliższą rodzinę, ziomka wspieraj w działaniach. Osłaniach, gdy na handlu go przyczaja kurwa. By się urwał, bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra. Nie umysłu potęgę, zimną krew. Pewny strzał, silną rękę, zmrużoną brew. Obyś trwał w tym, odnieś się. Kim jesteś, rozwódź wrodzony instynkt.
4: Odpowiedzialno ci dowód, mamski tran. Jak rodowód, gwyta się, jak jest powód. Słuszni z grobu jeszcze raz, powstanie posta. Czarna owca, ledwo czasem wiąże koniec końcem. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie. Jak najwięcej da rodziny w podzięce. Ostatnia kropla rozpływa się w ręce. Twardzie twardo trzyma lecę, mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie, mniej więcej jestem z tobą. Zawsze jakoś siedzi w rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, wkurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat. Kiedy zakotwiczę, zapalę snicze za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, faszu świata. Biciem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
5: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób. To znak odporności na przeciwności losu. Fakt.
6: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nie.

0: Siedzę kawą mięsa, zgarnąć hajs, bliskim dasz poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz, prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celów, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.

niego nie odróżnię. I bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum. Gdy nam szy wymienia się z

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni, jak noworodki.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

niż nikłe tętą. Życie narzuca tempiencję dogoń, słab za ogon. Ty też to możesz, jeśli inni to mogą. Forsa leży na ulicy? Być może. Ale żeby tam leżeć, musi najpierw spać z nieba. A z tym już gorzej, najwyższy czas wziąć się w garść. Ziomuś szczęście przyjdzie, trzeba tylko trochę mu pomóc.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
1: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Kali, Kali. Flawless, Flawless.
2: V8T.

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

Na ostro, pochłaniając ostatniego gryza, spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: tylko puć, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon star w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.
1: Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy Warszawa, nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa, trochę hajsu by żyć, nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

nami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: tych światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Anioł zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę, jak ty teraz. Czekam spokojnie, aż ty przyjdą do mnie. A w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej, najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie, dlatego dziś

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

co mówię ja, WD versus 100, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś uwierzył.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Poparaniłeś, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupę. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec. Poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Kto z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle. Mało perspektyw, szczerze, szczerze marnie to widzę. Nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów, kraina.

0: szczerość przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczerka, woda zamiast gry w belka. Naście lata, wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.
2: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
3: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co

0: tnić. Pośród pustych twarzy przeciekując życie, przekreślając lepsze czasy.
1: Mogę
0: do przodu iść, olewając drogowskazy. Wszystko może się zdarzyć.
1: Mogę
0: przemierzać planetę, nie chcąc żadnych bagaży.
1: Mogę
0: mieć to, co chcę, pierdolą cały materializm.
1: Mogę
0: pomóc bliskim i nigdy ich nie zawieść.
1: Mogę

niezbadane są wyroki boskie. Tak być musiało, to chyba proste. Jestem gdzie jestem, tu moje miejsce. Do tej muzyce oddałem serce. Pytają się, czemu nie chcę spokojnie.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Na bogato jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat kurwa mać. Przy was nie musiałem spać, tylko dalej jazda, opór. Takie czyste, choć miała

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.